0: vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
0: Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
0: Fajn.
1: Vždycky hot,
0: vždycky fresh.
1: Fajn.